pamiętam na noc, pod Sisley Hall jestem sam. No ja przyznam, że prawdę mały sram, był sam pijam. Za malu był rys na porem tam, cywilis moralno sredi basili. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim takole.